Lanka Turgu. Oka, Oka, Oka, Oka. Lanka Turgu. Pipipipi, Chuka, Chuka, Chuka, Chuka. Lanka Turgu. Rum, Rum. Lanka Turgu. Siulum, Tru. Lum, Tum, Tru. Lanka Turgu. Rum, Tup, Tu. Lanka Turgu. Siulum, Tru. Lum, Tum, Tru. Lanka Turgu. Pa-pa-pa-pa-pa. Oka, Oka, Oka, Oka. Lanka Turgu. Pi-pi-pi-pi-pi. Chuka, Chuka, Chuka, Chuka. Lanka Turgu. Rum.

Umiernie. Słomia, to są umierne. Niech to umiernie. Jezus. Wygnało z miastów w tej Praze. Z wycinerów w tej Prahne. Można w krenu i praw są ofzy.